0: Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: A Tolotranao izao.
2: Jesosy Eriani, Fila Zanzara.
1: Vatsimpanahy.